0: Igor jest z wama. Frekvencija
1: 92,8 MHz. Boriću, šta ti radiš?
0: Radio Jadranka.